One bobajo, one bobajo, oki čodaro, boli mogavo, oki ielno, pol ilhol mogai. One bobajo, ichi bobajo, oki bobario, izeš ostajo, oki maškem te čok čukol horai. Oki hovom pi,